0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai moshe, in kranzapi, kol kartapli stol kol.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.